0: Jaja, webundaza, omusajja wange okuwasibwa engudo.
1: Emmere ndeeta, n'olya ne kunyiwa, kati ntulaawo.